0: be da wani
1: masa wo
0: we ho sura wani
1: masa wo
0: we da wa kilo luku mi o be da wa muzo sura wani
2: masa wo
0: e o be da wani
2: masa wo
0: e o sura wani
1: masa wo
0: o be da wani pozi chisa mu maso wano gabulicha mukoba koba mu maisawo ampoleza chimo